Nerwika Hector, loket w okno, wypnął, ale że się do hovna. A haters, upredala cała republika, widzę, mam sens, kalajeru.

Josh, jak steska. Si nice girl, ja wild boy. Pisto, ja nabój. Sexy, ale nie musisz, nie don't speak. Jackson, thriller, stanął jako zombie.